Domastwo, przeczulu ochranowskie cukwiny żwole, jeszcze za nowe lift romadziło. 27 400 € są to na romadzili. A ja z tym jest darowanska akcja nietko też zakończona. Poprom bychu ją samo już zajrzę skończyć moli, przecież to samo trochę wiac, hacz biescuwa trybne. Z tym może bratrowska wosada swój skipodziel za lift nietko już zapłacić, kotrusz je miastem też już zatwarjany ten lift. Zbyt kbenes tun cieć a nabok położyć za możne reparatury w przychodzie. Dalsze nowostki do dżęsniejszego rania ma za nas nudom Matej Dziesbok.

Twój łap swój ciepak wsiusim wu zamknie. Wszystko jeno sztokeś nisły wiriby, albo nie łopytasz prawidłu nie bożym się.

0: Hej, pola velikopalskich towarstwo teke druhe mustwo ničo vosibitoch nie, šako so hustos towarstwo w okoline zestaj. Tak maja kopalske mustwa Rajlbic, Nibilčic a kluštra Marinia Wieste zromadne druhe mustwo. Pola radvorskich je pak lica hinak. V nowej rajnej dobie je ličba rajerju mocne rozrostwa, a tak možachu z nich druhe mustwo zestajč, kiš je samostatne radvorske. Cywu stawiznu nam nitko pojeda Klaudius Buscha.
1: To jest to lecu radłosce koparjo z Wulki Dubrawu zromadne rajne zjednoczenstwo mili. Loni pak je so tute rozpuściło. Tuta przestołka bez druhého mustwa traješe cywe leto, lica pak so na nowe spočat zmužichu. Przedsedstwo ST Dzierna 622 radworja biemenenia, zo je pól rajerjo a dalších zajmcov Wulki dosć, a zo so tu iš riziko udani, założi cwojske druhé mustwo. Ryze radłoske. A zajm na tym był wieczy hać myslene. Witali su noe rajerjo nicienoj z wokoliny, nie samo z Łotrowa, a komorowa pola rakec su modosni przyszli. Chcychmy od nuaczko wiedzieć, što je ich wabiło.
2: Dziś ja są prawo za albogu sej na druja łocieni, to smias jest poprzeczny prawo. Ej gut, ja tam może moko zuspotać, poślawać, do sportczyni może nosać, czy nic może nieczęsać, czy nieczęsać.
3: To tak się szło, ja sam niedzielu na szpil, bo na się prenielać po papon trenery szło. Ja sam prawo, ja nieke zapoczyn kopań co rać.
4: Hej, ja sam wone tole zapoczyn co rać, dokiż sam ja niemale lito bez to osobo, ani sam niczo uce sportowskie ukonio. A wolce halt prawo, że so radowska druja łocieni. Musi pan z poprzecznymi prali, ale ja sam ty żelasia rzeczyna, ale ja nie zase zapoczym kopań co rać.
1: A tak su radowscy koporio lica smieli wosom, cele nowych młodych rajerio za druhé mustwo witać. A im soni moto piatnacze rajerio z nydyszej amodziny przydruży, kocisz netko prawu starobu maja. Romadze z tymi dłaczci starymi zajacami preniohu mustwa przynu tak na kiedźby hodny silny cyłk niekak szczoce ci muži. Kopańca szych wiaza, wiesela so koporio preniohu mustwa.
5: Jo, te ludzi einfach weselo meso bu maja, da chemia jo jara dobra ve druje, te mes druje a prine, also mo nimale šaroma dje činimo, mo se meso bu pomamo, poprom, hej, smo gajšen vujki pčečas si kru.
6: Mo šaroma dje djažimo, mo smo cva namestne prina a druja, ale duš ne sme namestne, pan smo jenne vujke mustva, to jo, te krasne jo radvoru.
7: Kašetce prajene sa radvoje na svojba, te nomački da ti tak začuja, ali ja prajem, to sam vele upraj, to sam pokaza za svoj.
1: Ale što bude za leto? Kak má v tabulce vúpadač, abo nesú za tuté mústvo dybky vážne? Skere veselo a dobrá zromadnosť? Tež čule, pak sú rajerio prenieho mústva v Radvoriu dobrie nádžie.
6: Also najprv ma Bucha prajo, zo sme jara veselo, zo sa taká druhá Radvoru zase nastajva, dokoľ je to za našu krnu jara vážne, so ľudí, kýž snáno neslušen cíle tak dále, prvný sú boráč, so oni špíl praxis dostanú, to lásne ma najprv ma jara veselo, zo sú tak veľa zase započnili.
7: Definitívne, to má svoju relevancu, a to bude tie vúnošné.
1: Po jednom leče, bez druhého mústva, duje pola ST Radvoria tujsa so porané vecík. Z Noostata je so samostatné mústvo vukulivo a rajario, za to zžela samo dáloke púče na sobieru. Tak môžeme všem radvorským kopariam jenoj švele vútrajnošče na novým púču pšeč.
0: Nowe druhé koparské mústvo má ST 1922 Radvor. Klaudius Buscha nám rozpravieše.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Gisvauk.
1: Dobre ranie. Niemska serbske ludowe dziwadło Budešin zmieje w nowej rajnej dobie dohromady 21 premieru, a z to viacore serbske. Serbske młodzieńskie dziwadło na przykład przedstawi inscenację Kuvades Serbia. Na ulke jewiszczo przyniesu komediu Čakač na bus od Olivera Bukowsko w reżii Estere Undis, a składostnia Jurija Kochoveche 90. narodzinie inscenacja Doniš Višninak čeje planowana. Mimo toho ma NSLJ w nowej rajnej dobie dwie elewce, Stejto Tabea Bedrichec a Halina Šinec. Sezona w Kupelach w Hornej Łužice je niemal wszędzie zakończona. Jara spokojom ze sezonu je puhanski mieszto Uwe Mikkel w Kulowskiej Lesnej kupili. Z 21.500 opytowarjami biechu leca 6.000 wiac hačloni. Tež kupiel w Kumowdze tuka na wiacu opytowarju hačelwak, konkretnych liczbu pak jeszcze nie. Kupiel w Porchowie je jeszcze hač do końca miesaca otevrena. Tmarska duonosć za prini tmarski wotrysk Serbskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu je czera dojszła. O tym informuje dyrektor założby za serbski lud Jan Budo. To rzeka, że może założba jako tmarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajż Buda dalej zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiż maja hać dohod zakończene być. Z początku oktobra odmieso symboliski prini zaru. Poprawne tmarskie dzieła maja so w naleczu 2027 zahajić. W Bad Kissingenie zahaji sojensa międzynarodny kongres w bajkach, na którym są też Serbia zastupieni. Hesło rzeka człowieckie bycze w bajce, aby zredziszczu z tej praszynie, że bajki w człowiekach upraja. Hać do niedzielę oczekuje niedzie 200 łopcielników. Zaradwary z tej europejska bajkowa tłączność, a bajkowa założba Walter Kahn, gdzie się dr Zuzanne Hosena, przedsedka kuratoria. Kulturna wiedomostnica ze Serbskiego Instytuta je kongres sobą organizowała. Ona nawieduje miestrujm dziełaniczku w stawiznie krabata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hockey ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po cicci letach doby so hornia wożta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowce zranili. Na jara dere zdziarzanu spodniu wożtu rozdzieluje wienatec firma Soku ze specjalnej maszynu teledny 500 tonu grano diuryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie ze 20.000 eurami. Końc oktobra smierza Ralbiczanscy koparjo Twerde Rajniszczo za so używać. A to one wiecie, nasze powieści, kiedy namakacie na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej dawnej app MDR Savia.
0: Wiedro.
1: A w Budešine so tu chwilu deszczuje, żywy slebro pokaza 20 stopniu. Hej, czaja, wiesz, też mruczyli k tomu, tak to też wostanie. Też poponiu su jeszcze raz szwiele możne. Z blakami so w biju dnia słońcom jest mruczyli mi pokaza, ale duje też cuny wycyk ze zapada. A w biju dnia zmiemy dalej, hej, maksymalnie 21 stopniu.
2: Šo klopve na pučach a na drohach, šuče so derikula.
0: Serbski rozvoz.
2: Jeli zapak tola niče, mobilne vyskač vidiče, kiba nekakke hačenje abo mylenje, potom zvonče tu do studia, pod Budešin 7.34 stanas, doc spieče abo pisače nam app MDR Serbia, krutko povesč.

0: krótko do cybile gymnasium je szularjo, przedhaczcie na zawasnodom k busy do szule, albo piszy, albo z kolesom gajszczysz przeco. Mam tu za was jeszcze raz nasze hudanczko, dundakowe hudanczko, nitko w septembrze. Sto albo koho da dzieci tule w opisu ja?
1: To dałe w czelakich małko.
2: Tule to ty cze pisane dałe.
3: Niekatry maja prytkujen wizja. Tu musz chore adlecin.
4: Potem się nie słyszy wąka, a potem tam ochrę niczo nie słyszy.
5: To dawe za szósta roby.
6: Tu ma takie paski przyczynane, za może indere krótsze czynić.
0: No, odpoczęli się, możecie z nami hiżo tu sobą chodać z dunakom nadziobnie miastem prawo wotmową. Wieszcie, jeli ją znajecie, potem pisajcie nam, a to przez naszą app albo internetową stronę w dzieciacym raju. Tam możecie sobą chodać. Haczcie dobyli, to zohniczy nowym wudaczu dziczacego wusywania dundak, sobotu na po dziewięcich, a sztuś się nietko przeco jeszcze nie tak cyle wieste, što je poprawom prawe wuhodanie na naszej internetnej stronie, ja jeszcze też raz hudanczko w obszerniszo za was sprzyjotowane.

Krótkopocy bielki, na 7 je 6 dzień 8.43 a tu są nasze pokiwy. Dzieńca do południa, a to na podżesaczych przedstawi się na Wielkiej Żoli Dziwadwa na Rodzie Budyszynie serbskie dzieciace dziwadwo Princesna Jamila posledni raz. Jutze wita serbska kuchnia za swójby varia albo peku swódne kwuszczynki nazemskimi stilu z nazemskimi wodami od 4 do 6 do nistru inkluzje w Radworju. To runia jutze, że w budeskim kamiennym domie w opraszenie czeho dla miła se nasza demokratia szkitać. Sostrom je prezident Durinského wustavo škita. Započatk je večer 7 v galerii Kamientného domu. Poladnemi hižo raz na konc tydženja. Od piatka sem sveči so Ralbicach, vulki vesne svedžen, babe lečo. Piatk od 8 vubidžuja so tam vonju v vobore, či zamknu so reje. A prijetač su sobotu reje, Svičja tam program do runja 8, a nedželu potom zmer hišče dalši program spšijotovane. S tobom šedstají se potom nedželu tež konjacu šport a pšelatka starih a načasnih kolesu. Oratori Vulkotna voda svičí piatk večer budeske kronje pra premiéru. Prenja Serbska kulturna brigada a Serbska komona Filharmonia Budyšin tvorbu pod návodom Judith Kubicec přednesetí. Dalše predstavenie je nedželu potom toho runia v kronje. A do mizniske tovarstvo Radiška přeprošuje na hučtma literárne večer. Piatk večer na povasimich.

Vo skołanej lubosći spiewaše to runie Milena Wočerec, z tym jenietko 7 po 7, no a ranie te jeszcze zcowa tak stare nie, a tu już trzeba my też jeszcze dalsze serbskie tytule, zobuchmy prawie wotuczyli nic wierno, tutem jest drugim jeszcze sleduje. Snietać możemy dzięce rano z Bożą Lubiaszec. So kupeli przed szpilem otuweczynić z Weroniku Kalinuczcyny. A potem do auta, a na dzieło z Denisem Wenzelem.

A tež my poladnemy nitko jeszcze raz z ročo. A to na eventy zajšwich dňov. A to z pomocu našich nowosćow we wobrazach. To wszako je, nasz online-nowy format, w którym so jeszcze raz temam zajšwich dňov w formie krótkich videowych pojezdczy winujemy. A ja tun raz smy miestorim pobyli na jechanskim a skakanskim turnierie w Horkach. Jak so tam serbscy konio sportowcy wubiedzuja miestorim bobkecy, matikecy, zarodnikecy. Wszyscy są tam przez wysokie zadzioki skakali, kiba so dresuria wubiedzuwali, wiac w tym potekim naszych nowościach we obrazach. Pokukniemy też jeszcze raz na rozżonowanie biskupa Tymo Ewersa Drieżdżanach, gdzieś jako bychu też drużki jego wopytali. Dale zladujemy na jubilejne zariadowanie 5.30 budyski kamienny dom. A wieso, też my tu świecimy, przetoż jelica jubilejne leto 5.30 telewizyjny magazyn Wulatko. Też o tym widzicie jeszcze raz niekotre impresje naszych aktualnych nowościach we wobrazach. Szczeli nitko čipni? Naše app MDR Serbia a na našich stronách internetu k tomu všetko namakače. Naše nôsťach. Nôsťe v obrazach to sú.

A jeszcze dalszy wopkadny pokiem mam w utrom na Jack Svirnemu przyposłuchari, który się runie tu do studia zwonił. Wyskacz z tej, a to we swonie Bążczy, Smir Budyszin, tam choreka na horce, gdzie się to zwuczała niszczo za psy, tam po takim nakuśty pad kiczpłyczy, swonie Bążczy z tej, wyskacz Smir Budyszin, gdzie się to zwuczała niszczo za psy, to je tam choreka na tej horce. Wutrobny Jack przyposłuchari za krótki telefonat, za informację.

Dzisiaj zaczmęczynu ponapu 8 je, a ja wodczynu zała z protyczku, ale tam kotre terminy mamy kunsty dżynia nie stio. Połne kunsty dżynia nam kiwa, to może wam netko hiżo rec. Tak na przykład, świeci oratori Wulkotna woda, piat kwieczor budyskiej kronie prapremieru. Je to svetno oratorij z Pjera Mirčina Veclicha, spiewa prenja Serbska kulturna brigada, a k tomu hudzi Serbska komorna filharmonija Budyżin. Štož piatk na prapremieru nie może, nedźelu je dalsze przedstajenie kronie. Ralbicach kiwa wulki hoka dok, wiesny svedzień, babe lečo, piatk wubidżuja sa tam večer vosemich, vonjove wobory, přizamknu so rie, a switchy sobie za cywy kunstydzenia jeszcze dalej. Sobotu wieczor, suwiesnienio, program przygotowali, potem znowu rie, a zaso dalszy program tunstrzyjuje potem niedzielu. Ty sztosu se wiesnienio niszto wumyslili, a zdobom przedstawi so koniacy sport a przelatka starych a nadczasnych kolesów. A to runia piatk, maso spiechowanskie towarstwo, nastawacie swobodnie serbskie szule Nibylčice założyć. K tomu są wszyscy zajemcy przeproszeni. Na wieczor na popieczych to budże Nibylčicach Lipowa droga Čisło 15. Na tym terminie spostrzeguje się potem też informacje o stałej przyjotu szule, kotraż ma od szulskiego lata 2008-2009 zapoczyć. A domizniske towarstwo Radiška te przeproszuje na hudźbne literane wieczor składnostnie 130 narodninu Marie Grolmusec a postatnych posmiertnin Marie Kubaszec piatk wieczor na po 8 dostroże.

0: serbskeho foruma wiede na lauskim arealu w Budyšinje je čara dojšła. O tym informuje direktor załožby za serbski lud Jan Buda. To rieka, zo może załožba jako twarski knies wupisania przygotować a wupisać. Kajž Buda dale zdzieli, zahaja so 24. septembra archeologiske wurowania, kiż maja hač dohod zakončeny być. Z počat oktobra wotmie so symboliski prynizaru. Popravne twarske dzieła maja so potom w nalieču 2027 zahajić. W Bad Kissingen je zahaji so dženca Międzynarodny kongres w bajkach, na kotrymž su tež Serbia zastupjeni. Hesło rieka Čłowjeske bycze w bajce, aby središću z tej prašenje, što bajki w čłowjekach wupraja. Hač do niedzielę, wočakuja niedzie 200 wopčelniku. Zaradwari z tej europska bajkowa tłożność a bajkowa załožba Walter Kahn, dzieje dr Suzanne Hose na předsedka kuratoria. Kulturna wiedomostnica ze Serbske instituta je kongres sobo organizowała. Ona nawieduje miastrym też dziełaniczków stawizny krawata. Sportowe towarstwo Soku Ralbice Hoki ponowia tu czasnie zromanie z gminu Ralbice Rożant a sponsorami Twerde Rajniszczo. Po 30 litach doby so hornia wążta nuznie zanirować, zo nebychu so sportowcy zranili. Na jara dere zdziarzonu spodniu wążtu rozdzieluje wienate cwyma Soku ze specjalni maszinu teledny 500 tonu granodioryta. Gmina Ralbice Rożant podpiera zanirowanie z 20 000 eurami. Konc oktobra smieća Ralbičanci koparja Twerde Rajniszczo potom za so wužívač. A to one bychu, naše povestče, kiž namakače dále na našej internetovej stronie Runeta, kajž v našej dabondnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Tu kvílu je so slunco trošku vudrapalo, mies mročele mi Budyšine, žive slibro pokaza dále 20 stopňu. Mročele te nas dále převoča, ale s blakami so slunco přeco zaso raz předrije, poponju to sú dalše švíjele možné. Duje cuni vecik, kiž duje ze zapada a žive slibro te zaleze na maximálne 21 stopňu dženca, jutce potom celé podobné miniate vedro a tiež temperatúre.
2: Štujšieče přes Rono, abo chce tam jič nech gečpuje, viesna droha je tam dost plne zašľahna, tam je dženca rano, haj sa nezbožo stavo je prasnovo, viesna droha v Ronom je potekým dost plne zašľahna.
1: Serbský rozvoz.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Meni penis za serbske žišonje. Teke meni brunicovih penis za bivu vedu, a zvucuju skoro za pač velike je vede v Dolni Vužice. Te a dajšne teme, nento v drobnem ojo Gregor Klim, dobrožen. Žišonje ze serbskim pabitovanjem v okresu Sprivjanisa deje dostaš meni penis. Potom su pijedali panižele na preseženju uberka za možinsku pomoc. Ako okresne zastojenstvo naražio, da je okres skrociš serijske spehovanje žišunju do gromade vo nekak 6300 euro. Petrifjone vetogo by bovo 6 žišunju vet berko až do grotka. Všicenajo až musa okres žariš. Do tych miest spiechuje okres do serbskie žišuniach ze znika 100,000 euro na leto, dajšne 200,000 dajo kraj. Kak se to buža dokradnie ustatkovaš na serbskie živo žišuniach nie je ešte jasne. Okres coteke na drugich polach v možinskim žile skrociš, rozsužiš vo skrocenju musu okresny sejm. Finansijalna petpjera koncerna Lijak za mjesto Biva Veda jo se masivnje pomjenčiva, pišo casnik Lauzica Runčov. Leto sa dostanjo mjesto 140,000 euro, předjadna bžasi šlitami jo projektu vyspichovanje ešte 350,000 euro ucenivo. Na napšašovanje uše je šotoky obtvaržujo koncern až su mjesto des lede udobyvanja brunice meni a meni cuž. Tomu napšašivio šotoka až se filujúca spätná veda a proch nadalej ustatkujo tej naživenie mistče. Mistčenská rada bužo te peníze miaze tubaristvami rozdžiliš, gmena Ričice jo druga komuna, ako ešte profitirujo ved takýgo dojadania s koncernom Lijak. Domovina jo miela projektové dojadnanie, neperej z Vattenfall, potom z Lijak až do lita 2020. Okres Privernisa odio ešte WC digitálne. Wenn ja startoval nowy serwisowy portal przez internetowy blog okresa, przyjrza schon na to ten portal, tam są niente szykne informacje, gzastojenstwie przospam, a kontaktowe daty zwiezane, per karier de jestem. To laszcie mieś, każ mają następność pla okresa, kronikrajna raszcz Martin Häusler, scho jadno lic żowo istną dowolność, szulskie spiechowanie, abo wetpadki, scho jonama każ pet www.lkspn.de. Žeden čach, kaž víče budu sirene, zaricaš a smartfone zveniš, víče jo ceve nímskej zase varnovajnský žen. Več zega jadna z Čech, dopodnia bužo se to staš. Na hendiach, ak vedpovedne systém majo, bužo se pokazaš varnovajnský text. Čibertl štundu pesče, bužo potom vedvarnovajnský.

0: Na końcu tydzienia, z czego dożywili cewu main, cewu kopicu kulturnych zarydowaniów w Dolnej Łużycy, to ją my teke groniwa ta szefredaktorka naszego sarskiego tydziennika Nowy Casnik, wynajonym to przy telefonie Dobry Dzień, Katalin Poradzkoc.
1: Na dobry dzień.
0: Jo, co to szukno jo, a to zawyszcze se wytbyszczy a teke w nowym udaszu Casnika.
1: Na to na każdy pad, to mogę zlubić. Jo, jo było wiele, wiele luz. Na końcu tygodnia myśmy ducy byli w całej Dolnej Łużycy, możemy tak gronić do Kulasz. Tam są byli muzeum w nocy, w deszni, w Berkołach, a w Janszojcach. W Szakichsach są swyszyli żnune nałogi, a w Gołkocach już wytmie boszańskie cerkwiny dzień.
0: Jo, pen, jo zase naryże ten cerkwiny bok.
1: To na każdy pad, tam zgoniesz na przykład nieco w sarskim pyżilu tego wielkiego zwierzenia w grotku, toż ten zwierzyn gromadzie wesrejś i miał takie sarski cerkwiny pyżil, tam jo Elias bys w sarskiej rece cytał.
0: A pen smyga dożywili ten jaren albo drugi jubilej?
1: Ja, tych jubileo jo było takie wiele. Już w Janszojcach są zwyszyli miejsce, gdyż to tak liczymy trzy jubileje. To kolaż Janszojski muzej obstoje miastem 30 lat, a to są tam se gorzece zwyszyli w ramiku muzejowych nocu. A ta dzisiejsza w Janszojcach, ta nie o jano już 40 lat, młoda albo stara, ale jo tak 5-20 lat żył witaj projekta. Jo, a se wie, aż są tam wiele cesnych gości mimo przyszło, aby jubilaram gratulirowali.
0: Jo, a w dalszych jubilejach możesz tak czytać w nowym udaszu naszego serskiego tygodnika Nowy Casnik, a przy telefonie jo była szefredaktorka Katalin Poradzkoc. Uczawny że Katalin, pen życym redakcji jeszcze rednu sorodu.
1: No uczawny żyk, a to życzymy wam w waszej redakcji, a wam lubi przysłuchariateke.

Nicco, co się nińska rzec nie ma, to jest ten werbalny aspekt naszej serskiej rzece, jako oboga szio sersku rzec, a drugie słowiańskie rzece. Wicze bużo to tema w naszym przynosku. Brzomy k tomu w rozgronie z ekspertami. W naszym reżu obzwadna serska rzec zabieramy się wysypnie z temami, jako są czasu troszkę kontrowersne. Ja na to myślę, że naraz gebysz, a na drugie temy takie. Żyńcośny program chyla się na końc. Synażiam, aż ja się wam spytował. Ja jestem Ania Kochoj-Czwarcowa. Miesza se derie. Spytał bnu, sryjadu wam życzę.